lisi mu lisi, huli lisi, za kulisi, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem